prawie zdrabia, pazuchy za nima fusama. Smolku stadi za uchem, a smontania ma pod brzuchem. Rzuci tady uplota, zemnią moja opata. Czekam aż do ojciec i jak nie są